Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

to jest Radio SK.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

0: Kaczka i Ława.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
1: Dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35 zł 99 groszy dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
2: Każda kultura ma swój

0: swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
1: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i Tila. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: reklama. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, Skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
2: I po reklamie.

0: barwy to coś.
1: Reklama.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Ellie and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
5: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16. Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: A teraz czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prawie 2000 interwencji strażaków przez burzowy front, jaki przechodzi przez Polskę. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Z kolei w Łódzkiem blisko 20 tysięcy domów jest bez prądu. Miejscami spadło 100 litrów deszczu na metr kwadratowy.
7: I to jest tak naprawdę miesięczna porcja sierpniowego deszczu. W jedną noc.
6: Podkreśla Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Burzom towarzyszy silny wiatr, przekraczający 100 km. Na godzinę. Dymisja po aferze w sprawie raportu o Polakach. Barbara Mróz-Gorgoń zrezygnowała z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Dymisja jest związana z aferą w sprawie raportu, który miał zostać przygotowany przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. 5 goli w derbach Krakowa między Krakowią a Wieczystą. Pasy musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 3-2 po golu w doliczonym czasie gry. Dziś kolejne 3 spotkania 5. kolejki Ekstraklasy.
8: Dopiero co kończyła się gorąca 20 Radia SK, a Sobkowski znowu za mikrofonem. Ktoś powie, że to nocowanka. No mój synek ma w przedszkolu, to ja mogę mieć w radiu, czemu nie? Wszystkie hity zaczynają się w Esce, prawda? Sanach i Kapitan za kilkanaście minut. Teraz Tame Impala, Jenny, Michu Sobkowski, zapraszam.

Mundial 2026 już tylko wspomnieniem, ale piosenki z nami zostały. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game, więcej niż gra. My w grę gramy od kilkunastu godzin w Polsce z pogodą. Na warunkach pogody, więc to nie jest gra na równych warunkach, naprawdę. Są takie miejsca, że wiem, że pogoda jest znośna, ale są takie miejsca, gdzie wiatr w tym momencie wieje nawet do 100 na godzinę. Wyobraźcie sobie, że na przykład warszawskie zoo, jak pisze na swoim Facebooku, w związku z porywistym wiatrem i

Mundial 2026 już tylko wspomnieniem, ale piosenki z nami zostały. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than a Game, więcej niż gra. My w grę gramy od kilkunastu godzin w Polsce z pogodą. Na warunkach pogody, więc to nie jest gra na równych warunkach, naprawdę. Są takie miejsca, że wiem, że pogoda jest znośna, ale są takie miejsca, gdzie wiatr w tym momencie wieje nawet do 100 na godzinę. Wyobraźcie sobie, że na przykład warszawskie zoo, jak pisze na swoim Facebooku, w związku z porywistym wiatrem i

0: Miasto zwiedzających w dniu dzisiejszym zamknięte do odwołania. Więc jeśli ktoś akurat dzisiaj miał ochotę pojechać do warszawskiego zoo, to niech sprawdza ich Facebooka, bo to pewnie będzie się zmieniało na bieżąco. No ale bądźmy bezpieczni, moi drodzy. W ogóle podzielmy się zadaniami, dobra? Wy dbajcie o siebie, a ja wam będę fajnie grał. Za chwilę Temper City, Self Aware, a później Zokaria. A później Dua Lipa i Be The One. Uwielbiam ten numer.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a...

0: Dua Lipa, Be The One w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jak jest nowa muza, to ją serwujemy, tak samo jak w tym momencie. Za dwa tygodnie o tej porze to już będziemy, no my to może nie, ale kilkadziesiąt tysięcy osób będzie wspominało koncert Sanach na PGE Narodowym, bo dokładnie w piątek za dwa tygodnie finał trasy Sanach na stadionach. I tuż przed tym finałem Sanach zrobiła swoim fanom i nie tylko fanom niespodziankę, wypuszczając numer Kapitan, który gram już teraz. Kapitan szalony, tak pisze Sanach w swoich społecznościówkach, niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni. Tańczy, śpiewa i

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
5: Pewnie.
4: Serio? A gdzie?
5: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
6: I po reklamie.

Już od poniedziałku Top of the Top Sopot Festival. Jak sama nazwa wskazuje, będzie top i będzie to wszystko w Sopocie, czyli wielkie święto polskiej muzyki i jedna z gwiazd, która tam się pojawi, to właśnie Zalia, która przed chwilą na antenie Radia SK z Tylko Kochaj Mnie. To przed 10:00. Po 10:00 worek z hitami na czasie otwieram i widzę w nim numer Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. To już za chwilę.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W jednych regionach już sprzątanie po burzach, w innych nadal szaleją nawałnice. Tylko od północy strażacy wyjeżdżali 2000 razy. Sytuację śledzi reporterski Jakub Krzyżak. Najwięcej tych wyjazdów było na Mazowszu.
7: W tym regionie strażacy interweniowali około 600 razy, przede wszystkim przy powalonych drzewach, podtopieniach i uszkodzeniach budynków. Na Dolnym Śląsku w gminie Leśna ogłoszono nawet alarm przeciwpowodziowy, a w Karkonoszach spadło ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy.
6: A w tej chwili ulewy szaleją na północy kraju. Szykują się utrudnienia na A2 między Warszawą a Łodzią. Za nieco ponad miesiąc ruszy rozbudowa autostrady. Potrwa do 2028 roku. A pod Grunwaldem ruszają dziś kolejne badania archeologiczne. Skupią się na głównym polu bitwy z 1410 roku. Teren przez tydzień będzie sprawdzany za pomocą wykrywaczy metali przez członków stowarzyszeń eksploracyjnych, archeologów i muzealników.
8: Pozwólcie, że zeksploruję dla was hity na czasie i wybiorę te najfajniejsze, dobra? Na przykład będzie Wszystkie Marzenia, Łatwo Gang i Majko, numer 3 z gorącej 20 Radia SK, czyli wasz jeden z ulubionych numerów dosłownie za 3 minuty. Będzie też Daria Zawiałow, będzie Bausa, będzie coś od Tame Impala. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Michu, witajcie.

0: tuż za energię. Alan Walker i Ava Max to Fate, to hity na czasie po godzinie 10 w Radiu SK, dokładnie 10.15. Dużo się dzieje sportowo w naszym kraju i z naszymi sportowcami poza granicami Polski. No ten weekend to Memoriał Kamili Skolimowskiej, to na pewno będący częścią diamentowej ligi. Stadion Śląski i naprawdę silna reprezentacja Polski, ale też największe gwiazdy lekkoatletyki z całego świata. Dużo się będzie działo, naprawdę. Cincinnati to z kolei tenis, półfinał, bo Iga Świątek już w półfinale z Jessicą Pegulą zmierzy się dziś, prawdopodobnie w okolicach 21 czasu polskiego. No i jeszcze siatkarki, rozpoczynające się właśnie Mistrzostwa Europy, to Turcja i pierwszy mecz dziś w okolicach godziny 18 z Węgierkami. No rozpoczął się zet na przetwory ze śliwek Węgierek, to mam nadzieję, że my je na sportowo przerobimy na powidła. Bausa, Magnetic Veste za moment, a później coś od Salach.
1: Reklama. Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz

0: 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.

0: Carly Rae Jepsen na antenie Radia SK i Call Me Maybe. Kolejne hity na czasie dosłownie za chwilę. Będzie Kuba i Kuba, którzy już we wtorek powalczą o bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopotem Festival. Zapraszaliśmy Was, rozdawaliśmy zaproszenia, a teraz to już zapraszamy do słuchania Eski od poniedziałku, bo wtedy to właśnie nadajemy łącznie, również też właśnie na żywo z Sopotu. Wróć na luzę z Kasią Męsierską i z Hanczakiem. Jak w ogóle będziecie w Sopocie, w którym mieście w tym czasie, no to nasza ekipa jest do Waszej dyspozycji. Oprócz Kasi i Hanczaka też Ola Kot i Mati Fuczyło, eskowy kamper w Operze Leśnej. No i na Placu Zdrojowym w Sopocie też specjalna strefa Eski z karaoke, a także z Silent Disco. Jak macie apkę Radia Eska, to wbijacie za free. Kuba i Kuba, bo to był, że tak powiem, pretekst, żeby o tym wszystkim powiedzieć dosłownie w Esce za chwilę. A później między mili Somber i świetne My Body Isn't Ready, czyli pierwsza trójka gorącej dwudziestki Radia Eska.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
3: Pewnie.
2: Serio? A gdzie?
3: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
4: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
8: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
9: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

A ja na to? Jak na lato? Wy chyba też, co? No tak na wakacje w sam raz numer Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK tuż przed 11, a po 11 numer 1 z gorącej 20 z wczorajszego notowania, czyli najpopularniejszy numer w Polsce. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, na błysk. Już za chwilę.

0: Suyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po ramię.
12: Eska. Eska.
13: Tyle i to takich koncertów w jednym miejscu, to nie zdarza się często, ale z SK Summer City to wszystko jest możliwe. Mati Fuczyło już, przybywam tutaj do Was z kolejnymi propozycjami. Dziś mam dla Was chociażby imprezę w Sopocie. Można wybrać się na plażę, ale nie tylko. Można też poczuć magię Sopotu w Operze Leśnej. Tam od poniedziałku aż do 27 sierpnia Top of the Top Sopot Festival, a więc m.in. walka o bursztynowego Słowika, choć nie tylko, bo występów będzie tam naprawdę dużo. Teraz jednak opcja na to, aby usłyszeć i zobaczyć Sanach na żywo. Koncert finałowy szykuje się 4 września na PGE Narodowym. Jeszcze SK Music Tour. Nasza trasa koncertowa cały czas trwa. Już niedługo wybieramy się chociażby do Starachowic. Tam Janki, Gifuka i Spolin czy Bryska.
12: SK. SK. SK. Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Czas na SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Powalone drzewa, uszkodzone dachy, zniszczone samochody i podtopienia. Ostatnie godziny to gwałtowna pogoda, burze, wichury i ulewy. Tylko dziś strażacy wyjeżdżali 2000 razy.
16: Oczywiście ta liczba rośnie ze względu na to, że zgłoszenia napływają cały czas.
15: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Prewencyjnie ewakuowano 12 obozów harcerskich. W Warszawie zamknięto zoo i Łazienki Królewskie, a przez pogodę odwołane zostało także SK Music Tour w Ciechocinku. Wielka akcja policji. W jeden dzień funkcjonariusze zatrzymali 78 osób poszukiwanych przez sądy i prokuratury. Przeszukano ponad 800 domów, mieszkań i hosteli w Warszawie i okolicy. Wśród zatrzymanych oprócz Polaków są też obcokrajowcy. A wieczorem Iga Świątek zagra o awans do finału turnieju w Cincinnati. Na jej drodze stanie Jessica Pegula. Jeśli Polka wygra, to dostanie się do finału drugiego turnieju z rzędu. Początek meczu o 21:00.
17: Za co mega trzymamy kciuki. Będzie na pewno w tej godzinie Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta. A na początek obiecany Dawid Podsiadło na błysk. 11:01 w SC już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Sia, The Weeknd, Diplo. Co to jest za zestawienie? Elastic Heart, numer, który ma już swoje lata, ale wciąż brzmi kapitalnie, dlatego gramy go na antenie Radia SK. Kolejne muzyczne prezenty, bardzo proszę, za chwilę. Kygo, Khalid, Save My Love, później Cyril is Thumbin, przypomnę ten numer, później będzie jeszcze Gips i Kukon. Prezenty niemuzyczne, bo też takie mam. Jak jest ładna pogoda, to jest eskowy leżak. Jak jest taka pogoda jak teraz, to jest eskowy żagiel, czyli krótko mówiąc leżagiel. Ładnie wymyśliłem? Dziękuję bardzo. Leżagiel i jeszcze w dodatku taki wodoodporny głośnik Bluetooth, to już niezależnie od pogody on działa tak, żebyście mogli sobie posłuchać eski gdzie tylko chcecie. No właśnie, zgłoszenia to jest opowiedzenie nam, mi konkretnie, w aplikacji Radia SK, co u was słychać i przekonanie, że taki właśnie zestaw powinien trafić. Aplikacji, która pozwala na to, że SK jest zawsze tam, gdzie ty. To gramy za chwilkę, a ja czekam na wasze zgłoszonka.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: zaczynają się w Esce.
1: Nowa muza? Bardzo proszę. Niemiecki DJ producent Topic, który no od 6 lat od numeru Breaking Me z 2020 roku dosyć często gości na antenie radiowska przy okazji różnych współprac. A to z ATB, a to z Clean Bandit, a to z Becky Hill i szuka. Szuka swojej tożsamości, tak możemy śmiało powiedzieć. I ja lubię te poszukiwania, bo one dają owoce w postaci tego numeru jak Lucky Ones, który gram wam już teraz. To będzie melancholijna muzyka taneczna, która spotka się z indie popem i syntezatorami. Nówka, sztuka, Topic, Lucky Ones, bardzo proszę.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estce. To świeżynka u nas, Topic i Lucky Ones. Jak idziecie do sklepu kupić jajka, no to one są tak ładnie posegregowane, nie? Są zeróweczki, jedynki, M-ki, L-ki i tak dalej. No one same w tych wydmuszkach tam nie lądują, je trzeba posortować. I tym właśnie zajmuje się Titek. Titek tak pieszczotliwie na swoją żonę mówi Adam, razem słuchają Eski i Adam bardzo prosił, żeby pozdrowić kochanego Titka i powiedzieć, że bardzo, bardzo tego swojego Titka kocha. Więc pozdrawiam. Proszę bardzo. Niektórzy teraz wcinają jajka i może to są jajka posortowane właśnie przez Titka. Kto wie? Smacznego przy okazji. Sobel i Stanach, dosłownie za chwilę w Esce, później Axwell, Bon i Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Magia opanowuje Big Ostruda. W soboty 1, 8 i 22 sierpnia przygotowaliśmy darmowe atrakcje. Wyjątkowi magicy, spektakularni cyrkowcy i pokaz sztuczek rowerowych. Co sobotę coś innego. Show na żywo o 16, a od 12 do 18 czekają na Was darmowe dmuchańce, animacje, popcorn i wata cukrowa. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Ostruda, ulica Górka 16.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skoli,

0: Love.
1: Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14.
0: Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
4: I po reklamie.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę

Niech to będzie weekend wysokich lotów. Fly High, Toby Romeo na naszej antenie tu co godziną 12 po południe, sobotnie, eskowe. No to nareszcie, gram nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino za chwilkę w SC.

0: Reklama.
1: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
11: I po reklamie.
12: Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam do wieczora. Wiatr przekraczający 100 km na godzinę, a do tego spodziewane są kolejne burze. Na początek nowe pogodowe ostrzeżenia. Alerty drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z kolei burze prognozowane są w południowo-zachodnich regionach kraju. Awantura na drodze do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt zablokowali szlak, siadając na drodze. Nie przypuszczali zaprzęgów konnych, ale też pieszych turystów. Na miejscu pojawili się też górale i przewoźnicy, a blokują aktywistów z drogi usunęła policja.
13: Przesuwamy, dawaj, zabieramy.
12: Protestujący domagają się, by konie całkowicie zniknęły z drogi nad Morskie Oko. Polskie siatkarki zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy, jak mówi środkowa reprezentacji Sofia Stefanik.
14: Fajne przeżycie, na pewno Mistrzostwa Europy to jest świetna impreza, także nie mogę się doczekać, a zaczniemy.
12: A zaczną o 18:00 od meczu z reprezentacją Węgier.
15: Może i Polak, Węgier, dwa bratanki, ale my dobrze wiemy, kto dzisiejsze spotkanie ma wygrać, prawda?

Nareszcie na początek tej godziny hitów, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026. Będzie też za kilka chwil Dawid Piatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam. 12:01 na zegarach.

0: H i R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radio SK. Hej Oleńka.
1: Hej Esko.
0: Z Oleńką, słuchajcie, tak dobrze się znamy i tak długo, w sensie 5 minut, że w zgłoszeniu napisała Aleksandra, ale mów mi Oleńka. No dobrze, Oleńka, tak na początek musicie wiedzieć, moi drodzy, że w tym zgłoszeniu w aplikacji Radio SK to Oleńka na mnie nakrzyczała. Tłumacz się teraz, bardzo proszę.
1: No, to po prostu dlatego, że w jednej ręce trzymałam pędzel, a w drugiej telefon i cały czas caps lock, no i patrzę, ojej.
0: Tak, ale postanowiła nie kasować, tylko szła dalej. Ja rozumiem, to było na żywo i od razu wiem, że nie chat GPT pisał to zgłoszenie. Bardzo ładnie, Oleńko. To powiedz mi w takim razie, jak ty, nie sama z tego co wiem, spędzasz ten ostatni czas?
1: Z moją siostrzenicą Roxaną właśnie malujemy pokój, ale takim pięknym kolorze gorącego piasku i malujemy nie sobie, ale naszej ukochanej, mojej mamie, a Roxany babci.
0: Poczekaj,
1: z okazji urodzin także.
0: A wy to macie pomysły na prezenty. Moi drodzy znajomi, nie róbcie mi takich prezentów, że mi wbijacie na katę i przemalowujecie pokoje, dobra? Zwłaszcza na kolor, którego nazwy nie zrozumiałem. Powiedz po ludzku, to jest żółty?
1: Rozumiem, że mężczyźni mówią tylko tak. Kolor jest ładny, albo...
0: Nie, idź tego. Nie, żeby nie było, słuchaj, ja nawet magentę odróżniam, naprawdę, i obydwa te kolory bardzo lubię. No dobrze, słuchaj, no to w takim razie, bo wiem, że to bardziej dla twojej siostrzenicy miałby być ten zestaw, o którym mowa, tak? No dobrze, tak się stanie.
1: W tym roku zaczyna klasę maturalną, więc jeszcze jej się ten tydzień czasu takiego pełnego relaksu, jak i wszystkim przyszłorocznym maturzystom należy, także błogi relaks i patrzenie w chmurki na leżaczku.
0: Eskowym.
1: Tak, oczywiście, no mam nadzieję.
0: I słuchanie Eski z pomocą wodoodpornego głośnika Bluetooth. Oczywiście, Oleńko, droga, ten zestaw jest już wasz. Zrobi w nim co chcesz.
1: Super.
0: Z rozpędu pewnie jeszcze 2 pokoje pomaluję. Ola, wszystkiego dobrego. Klasa maturalna, czyli 18 lat, tak?
1: Tak, dokładnie, no.
0: To dobrze, bo już chciałem krzyczeć. Halo, prokuratura! Aleksandra uskutecznia wyzysk nieletnich. Ale jak 18, to spoko. Temple City, self-aware vest, za chwilę.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
0: Dzięki ci bardzo.
3: Na początku
0: dziękuję.
3: To był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki.

0: Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Shut Up and Dance, czyli Walk the Moon, czyli hity na czasie po godzinie 12 wcześniej. Armin van Buuren i Sasha i potężne, piękne Everlasting, czyli wspomnienie tego, co dziś w nocy się działo, bo mieliśmy Escalife Remix z Estate of Trance od Armina van Buurena. Dziś też damy mocno do pieca Escalife Remix od północy. Najpierw James Hype, a później Robin Schulz, ale nie trzeba czekać na północ, wystarczy za pomocą naszej aplikacji. Oleńka Aleksandra dobrze zna, bo to dzięki aplikacji też można zgłosić się do naszej akcji z leżakami. No to tam w naszej aplikacji jest stream Escalife Remix i na przykład teraz takie granie tam trwa. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Illenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Radio SK za moment, a później coś od Dawida Podsiadły. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
10: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po

0: wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: I po reklamie.

0: zmęczona. Dobra, nieważne, zagrajmy po prostu.
1: Życzenie z Małgosi i Kąpny od Łukasza Zduńczyka, już Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 10. Przepraszam, że tak... No nie, jednak zbyt dobra wyobraźnia, to jest bardzo zła rzecz.

0: Sienna Spyro, Great Expectation w Radiu SK. Łukasz, ja nie chcę nic mówić, ale względem twojego programu w tej chwili po godzinie 13 są naprawdę wielkie oczekiwania. Great Expectation.
1: Ale powiem ci, że się rozmarzyłem. Ona mogłaby mi śpiewać kołysanki. Nie wiem, co narzeczona na to, ale naprawdę Sienna.
0: Ona ma narzeczoną?
1: Mo-

0: tylko promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama!
5: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
4: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kochanie, jedziemy jeszcze gdzieś na wakacje?
8: Pewnie.
7: Serio? A gdzie?
8: Do naszego nowego mieszkania. Najlepszy wakacyjny kierunek? Własne M. Tylko do końca sierpnia trwa wakacyjna promocja na osiedlu piastowskim w Iławie. Gotowe mieszkania kupisz już za 7990 zł za metr kwadratowy. Budynek jest gotowy. Odbierasz klucze i możesz wprowadzić się od razu. Osiedle piastowskie. Iława, ulica Ostrucka 52E. Więcej na www.ipbilawa.com.pl. IPB. Twój sprawdzony deweloper.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: I poryka. W jaki sposób chcielibyście spędzić swój czas wolny? Jasne.

0: Znajdę na pewno dobry. Maki Fuczyło, cześć, witajcie. To jest SK Summer City. Zacznijmy od aktywnych propozycji, a więc troszkę aktywności. Już niedługo, 5 września, warto wybrać się do Warszawy. Tam dwie sportowe imprezy, chociaż w jednym miejscu. Półmaraton praski, ale też praska piątka. Do wyboru, czy wolicie pobiegać 5 km szybko, albo ewentualnie półmaraton 21 km ponad. Teraz jednak opcja na stand-up. Koneser stand-upu, letnia odsłona Polskiego Festiwalu Komedii, to już w weekend w Centrum Praskim Koneser. I jeszcze Leszczyńska Noc Balonowa, to już 28 i 29 sierpnia.
1: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Czas na SK News. Marcin Procki zaprasza, ma na początek tragiczny wypadek pod Rzeszowem. Na Krajowej Dziewiątce w Głogowie Małopolskim czołowo zderzyły się dwa samochody. W wypadku zginęły dwie osoby, droga w obu kierunkach jest zablokowana. Niemal ćwierć miliona odbiorców bez prądu, to po przejściu nawałnic. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili na Mazowszu, gdzie 126 tysięcy domów jest odciętych od dostaw energii. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki wystąpią jutro w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do Diamentowej Ligi. To okazja do zobaczenia medalistów niedawno zakończonych Mistrzostw Europy. Wśród nich Natalia Bukowiecka, startująca na 400 metrów.
3: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami, że tak powiem, wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie.
2: Na dziś rozgrzewka na rynku w Katowicach, gdzie odbędą się konkursy skoków dal, pchnięcia kulą oraz skoków zwyż mężczyzn.
4: Ja coś czuję, że u was też dzisiaj lekka atletyka z mopem albo z odkurzaczem w ręku. Mam nadzieję, że niedużo wam zostało. Zapraszam was na przerwę. Nawet tych, którzy jeszcze niczego sobotniego dzisiaj nie zaczęli. Należy nam się minuta po godzinie 13. The Chainsmokers i Coldplay już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Post Malone i Swady w Radiu SK. Ale przy tym numerze się bardzo dobrze odpoczywa. Można na chwilę zwolnić, prawda? Chwila przerwy się przyda. Nawet w sobotnich godzinach szczytu, 16 minut po godzinie 13, kiedy mamy na głowie i sobotnie zakupy, i sprzątanie. No chyba, że ktoś jest teraz w pracy, to sobie może odpocząć. Ale generalnie jak jest sobota, to co?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, tak jak BDS nawija, jaka dzisiaj robota do zrobienia, jaką pracę macie dzisiaj do wykonania. Czym jesteście teraz zajęci? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. A może chcecie powiedzieć, że jesteście teraz na wakacjach i nic was nie obchodzi i nic nie macie w planach, tylko po prostu czysty odpoczynek? To też się pochwalcie, żeby wszyscy wam zazdrościli, nagrajcie też głosówkę na Messengerze Radia SK. Czym jesteście dzisiaj, w tę sobotę zajęci? Ja jestem zajęty graniem, Gips i Igo. Ostatni dzień lata, to po krótkiej przerwie na pewno w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie

0: Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Tak wam gra Radio SK w sobotę. Bartek pisze na Messengerze, że jedzie z żoną 300 km na wesele i żebyśmy to coś energicznego zagrali. Proszę bardzo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: To jest SK, to tutaj zawsze są najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje nowy raper, młoda gwiazda. Słuchajcie, zapamiętajcie tę ksywę, bo o nim będzie głośno. I wy będziecie wiedzieć, że to SK go między innymi odkryła MJ Deli. Młody chłopak, który wyemigrował do Nowego Jorku i śpiewa o spełnianiu marzeń, o determinacji w dążeniu do celu. Bardzo dobrze nakręca ten kawałek na sobotę. No to gramy MJ Deli, Deli Supreme na antenie Eski. Radio SK. Do samochodu sprawdzi się idealnie. Zaraz wleci dobry bas i na pewno wszystkich pobudzi, że nie będzie ziewania. To jest właśnie Radio SK. Deli Supreme, 28 minut po godzinie 13.

0: hit zawsze na czasie. Pink na antenie Radia SK za 25 minut, godzina 14. Dodajemy wam sił na sobotnie popołudnie. No i jest do czego, bo Tomek melduje na SK-owym Messengerze, że właśnie otrzymał od żony listę zakupów i jedzie do sklepu. Tomek, nie spiesz się, jest szansa, że jak już wrócisz, to sprzątanie w domu będzie załatwione. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Czym dzisiaj, w tę sobotę, jesteście zajęci? Jaką pracę macie do wykonania? Jaka jest robota do zrobienia, tak jak to BDS nam tutaj rapuje?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, i co? Jaka praca do wykonania na dzisiejsze sobotnie popołudnie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po krótkiej przerwie między innymi Wait So Long od Swedish House Mafia.

0: promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: I po reklamie.

0: O, właśnie o to chodzi. Nie ma co się tak spieszyć. Ze wszystkim zdążymy. To jest kawałek z dedykacją dla tych, którzy dzisiaj narzucili sobie zbyt duże tempo. Swedish House Mafia i Lykke Lee. To jest Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie. Czym jesteście w to sobotnie popołudnie zajęci? O to was pytam, a wy nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. Olek?
1: Myśmy w trzech sklepach budowanych, żeby kupić 2,5 litra ostatniej farby, więc jest grubo.
0: No bo słuchajcie, Olek od kilku dni remontuje razem z żoną. Taką wspólną decyzję podjęli. Pokoje córek i farba się niestety skończyła na ostatniej prostej. Ja coś czuję, że tam już cierpliwości brakuje. Oni na siebie nawzajem denerwują absolutnie wszystkim. To jest ten etap, że Olek już żonę denerwuje, że za głośno oddycha. Dla wszystkich poszukiwaczy artykułów budowlanych będzie coś na rozluźnienie. Po godzinie 14 w Radiu SK na pewno White 2115 i to coś. A wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
8: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Jeśli wybierzecie się w miejsca, które teraz Wam zaproponuję, to aż Wam zazdroszczę. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mamy dla Was tylko to, co najlepsze w całej Polsce, a mam na myśli najlepsze imprezy. 28-29 sierpnia, wtedy warto zajrzeć do Gdyni. Tam zawsze jest pięknie, ale właśnie w tych dniach będzie jeszcze piękniej. Szykuje się Sunset Square, to impreza z najlepszymi artystami muzyki elektronicznej. Jeżeli jesteście ich fanami, to bądźcie koniecznie. Teraz wybieramy się jednak do Warszawy. Driftmasters, a więc wielki finał tej imprezy, 11-12 września, PGE Narodowy, to opcja na zobaczenie samochodów driftujących szybko i bardzo dobrze. Jeszcze koncerty Kaśki Sochackiej, one m.in. w Ustroniu 30 sierpnia i 6 września w Warszawie.
14: SK. SK.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: Czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przybywa strażackich interwencji po burzach i wichurach nad Polską. Strażacy wyjeżdżali do tej pory 6,5 tysiąca razy, najczęściej na Mazowszu. Jak przekazał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, gotowi do pomocy strażakom są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pokojowy protest zamienił się w awanturę. Obrońcy zwierząt zablokowali dziś drogę nad Morskie Oko, domagając się całkowitej rezygnacji z transportu konnego. Zorganizowano też kontrmanifestację.
17: Tatrzański Park Narodowy przede wszystkim wprowadza działania destrukcyjne dla innego systemu transportu turystów niż transport konny. My się na to nie zgadzamy.
18: Jak żeście się bawili na termach, tam żeście się relaksowali, a tu się przychodzicie wyładować na koniak i na górala.

0: Na aktywistów z drogi usunęli policjanci, którzy nadal pilnują szlaku. Jest pierwsze w tym sezonie zwolnienie trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Pracę stracił szkoleniowiec Wieczystej, Kazimierz Moskal. Bezpośrednią przyczyną dymisji była wczorajsza porażka w derbach z Krakowią. Klub na razie nie podał, kto go zastąpi.
1: Oho, tutaj też za chwilę będzie dymisja męża. Przed chwilą puszczałem głosówkę naszego słuchacza Olka, który mówi, że wspólnie z żoną od kilku dni

zeznania. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Remont wakacyjny, prawdziwy test dla związku. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Na uspokojenie teraz przyjemne gwizdanie od Dawida Podsiadły. On też ma fajny podział obowiązków. Ona idzie na bal, a on w tym czasie będzie sprzątał. Minuta po godzinie 14. To jest Radio SK.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie na sobotę. I teraz ważna rada dla wszystkich, bo to jest dzień sprzątania. Internet podpowiada, jak dobrze umyć kran w łazience. Chodzi o te takie białe ślady, osad z kamienia i podobno najlepszą metodą jest po prostu zwykły ocet, który najlepiej czyści tego typu zabrudzenie. Znaczy, słuchajcie, ja znam jeszcze jedną, taką trochę bardziej wymagającą metodę czyszczenia. Trzeba nauczyć domowników, żeby wycierali kran po każdym umyciu rąk. Ale z doświadczenia wiem, że ten proces potrafi trwać kilka lat.
1: Radio SK. Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: I po reklamie.

David Guetta i Andrea Bocelli. Ten Andrea, który ostatnio grał koncerty w Polsce i wystąpiła z nim nawet Julia Wieniawa. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a Kasia pisze, że jest od 7 rano w trasie i jedzie z Polski do Wielkiej Brytanii i cały czas słucha Eski. No i właśnie dlatego warto

Wystąpiła z nim nawet Julia Wieniawa. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. A Kasia pisze, że jest od 7 rano w trasie i jedzie z Polski do Wielkiej Brytanii i cały czas słucha Eski. No i właśnie dlatego warto

0: przez cały weekend. Na antenie Radia SK do zgarnięcia eskowe zestawy wakacyjne. Eskowy leżak i bezprzewodowy wodoodporny głośnik. Na pewno w tej sprawie do kogoś z was dzisiaj na pewno zadzwonimy. Napiszcie tylko, jak spędzacie wakacje i po co w ogóle wam taki zestaw. A ja wam za chwilę zagram Sombr po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Nowe miejsce na imprezowej mapie regionu. Osada Pręgownia. Pięknie położona nad Jeziorem Skarlińskim w miejscowości Nawra koło Nowego Miasta Lubawskiego. W każdą sobotę od 21 zapraszamy na fantastyczne imprezy w superklimacie. Szczegóły na naszym Facebooku. Osada Pręgownia. Wyjątkowe miejsce spotkań.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35 zł 99 groszy dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
8: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
9: I po reklamie.

0: końca.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Essen. Nowość od Oskara Cymsa, który już w poniedziałek zagra na Top of the Tops pod festiwalu.
2: Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie wam się podobało.
1: No wiadomo, że klapy żadnej nie będzie, bo Oskar ma doświadczenie. Przypomnę, 2 lata temu wygrał bursztynowego słowika i cały czas trzyma go na parapecie u siebie w domu. A kto w tym roku ma szansę na tę statuetkę? Powiem o tym za chwilę i zdradzę też, co na Top of the Tops pod festiwal szykuje dla was SK.

0: Reklama.
1: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. Już w poniedziałek Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Co roku dużo emocji wzbudza walka o bursztynowego słowika. Szansę na nagrodę ma m.in. debiutująca artystka Jowi.
12: Na co dzień jestem trochę takim cieniem artystów. Wspieram ich na różnorodnych scenach jako chórzystka i bardzo się cieszę, że z tego cienia teraz wychodzę i będę mogła się tej szerszej publiczności zaprezentować.
11: Jowi zdobywała doświadczenie jako chórzystka m.in. Margaret czy Natalii Kukulskiej. Nominacje do bursztynowego słowika dostali też Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. Eska będzie też na Top of the Top Sopot Festiwalu. Szykujemy dla Was specjalne wydania Wrzuć na luz prosto z Sopotu. Dodatkowo na Placu Zdrojowym w Sopocie stanie nasza strefa, a przy Operze Leśnej zaparkuje nasz eskowy kamper. Tam będziecie mogli spotkać naszą ekipę i zbijać z nami piątki. A tymczasem minuta po godzinie 15.

czy Ania Karwan. Eska będzie też na Top of the Top Sopot Festiwalu. Szykujemy dla Was specjalne wydania Wrzuć na Luz prosto z Sopotu. Dodatkowo na Placu Zdrojowym w Sopocie stanie nasza strefa, a przy Operze Leśnej zaparkuje nasz eskowy kamper. Tam będziecie mogli spotkać naszą ekipę i zbijać z nami piątki. A tymczasem minuta po godzinie 15.

0: upiornym hitem na antenie Radia SK, ale on pasuje jako podkład do tego, o czym będę teraz mówił. Uwaga, ludzkość oficjalnie została pokonana przez chińskiego robota. Słuchajcie, to jest oficjalna informacja. Chiński robot pobił rekord świata w biegu na 100 metrów. Pobił nawet rekord legendarnego Usaina Bolta. Obecnie ludzki rekord w biegu na 100 metrów wynosi 9 sekund i 58 setnych, a ten chiński robot wykręcił wynik 9 i 32 setne i tym samym pobił ludzki rekord świata o jakieś tam 20 parę setnych sekundy. No i co? No i co z tego, słuchajcie? Niech sobie te roboty biegają. Jeśli to oznacza, że w przyszłości roboty nas zastąpią na bieżni, będą za nas biegały i za nas będą robić formę na siłce, to raczej nie będziemy narzekać. Radio
1: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.

0: Oryszczyc.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Low, low, low. I w takim rytmie to można szukać miejsca parkingowego pod supermarketem w sobotę. Flowrider i T-Pain w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Dzisiaj trzymamy mocno kciuki za nasze siatkarki, które zaczynają walkę na siatkarskich mistrzostwach Europy i o godzinie 18 zmierzą się z Węgrami i ten mecz odbywa się w Turcji. Także słuchajcie, miejmy nadzieję, że nasze siatkarki nie wzięły sobie hotelu All Inclusive, bo z pełnym brzuchem to się ciężko skacze do bloku.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: 20 sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I Borek.

To chyba najbardziej romantyczny hit tych wakacji. Zalia w Radiu SK za 5 minut, godzina 16. A ja teraz mam informację, która no pod pewnym względem też jest romantyczna. Znany brytyjski klub piłkarski ogłosił nową umowę sponsorską. Chodzi o Manchester City, który teraz współpracuje z producentem prezerwatyw. No i słuchajcie, można się śmiać, ale moim zdaniem to jest bardzo przemyślana strategia marketingowa. No bo Manchester po prostu chce całemu światu powiedzieć, że ma szczelną obronę, która jest w stanie powstrzymać nawet najskuteczniejszego napastnika.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gotowa na powrót do szkoły?
6: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
5: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
7: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Tops pod festiwalu mówi Remi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
11: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
10: Rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce o bursztynowego słowika będzie m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Jowi czy Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza już w poniedziałek. Polecam obserwować Instagrama Radia SK. Będziemy Wam pokazywać, co się dzieje za kulisami w Operze Leśnej w Sopocie. A teraz Wam dobrze gramy na sobotnie popołudnie. Minuta po godzinie 16. Jedziemy razem na wakacje. Dom też możemy posprzątać razem. Albo trawę skosić. Tu jest dobra playlista. Za kilka minut będzie hit nieśmiertelny. Hit zawsze na czasie. Titanium od Davida Getty. Łukasz Zduńczyk, witajcie. We'll be right back.

0: I niektórzy pewnie teraz pomyśleli, ej, dobre to jest. No w Radiu SK same najlepsze nowości, Tame Impala. To są wakacyjne hity na czasie, a razem ze mną teraz świeżo upieczona żona Natalia. Hej Natalia.
1: Hej SK.
0: No to powiedz mi, jak w tej nowej rzeczywistości jest tydzień po ślubie?
1: Może jest cudownie.
0: Wow, jeszcze cię nie wkurzył.
1: Cały czas banan na... To nie, cały czas banan na buzi mam.
0: Czyli w końcu można odpocząć, no bo wiadomo, przed weselem to są wszystkie przygotowania, dużo stresu. I jak rozumiem, po weselu już wszystkie tam jedzenie dojedzone i wszystko już posprzątane.
1: Tak, tak. I porozważone. Nie, i my samego oczywiście sami nie zjedliśmy, nie?
0: No tak, no wiadomo, najgorsze, że to potem trzeba rozwozić te wszystkie mięska, które zostały, ciasta i tak dalej.
1: No.
0: No to słuchaj, to teraz nic wam nie zostało, jak po prostu odpoczywać. Chill, nic nie robienie i łapanie sił.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No to
1: przyznaję, że tak, brakuje nam teraz odpoczynku.
0: No to słuchaj, w tym momencie idealnie wchodzi w takim razie eskowy leżak i eskowy głośnik bezprzewodowy, bo właśnie taki zestaw wakacyjny leci teraz do ciebie.
1: U mega, dziękuję bardzo. Przyda się na pewno.
0: Będziecie razem odpoczywać, jakaś relaksująca playlista. Eseczkę sobie puścicie i możecie teraz
1: tak,
0: czerpać
1: to na pewno.
0: Wspólne chwile. To pozdrów swojego świeżo upieczonego męża w takim razie. Od radia.
1: Kochanie, całuję i kocham cię bardzo, Tomaszku mój.
0: No to miłego ostatniego tygodnia wakacji wam życzę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki wielkie, cześć.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim.

0: rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacyjne vouchery ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Jeśli za wami stresujący tydzień, to słuchajcie tego. A, czujecie ten luz na odstresowanie? To jest właśnie sobotnie popołudnie z hitami na czasie. A teraz bardzo ważna informacja z ostatniej chwili. Uwaga! Miś Skrupówek przewiduje, jaka będzie tegoroczna zima. To mi się przed chwilą wyświetliło na Facebooku Tygodnika Podhalańskiego. Uwaga!
1: No, tego roku zima będzie ostro. No, lato było upalne, także to się wszystko przeminie na mrozy.
0: A jak Miś Skrupówek tak mówi, to znaczy, że tak będzie. Nie mamy powodów, żeby mu nie wierzyć. Także słuchajcie, SK prawdopodobnie teraz powie to jako pierwsza w Polsce. Jest szansa na białe święta. Radio
2: SK. Reklama. Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
6: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park.

Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOT. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.

bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są wakacyjne hity na czasie, a ten numer brzmi jak upalne wakacyjne popołudnie, którego dzisiaj niestety w Polsce nie ma. Lato zrobiło sobie krótką przerwę, bo dzisiaj prawie w całym kraju przelotne opady deszczu. Mogą być burze, maksymalnie 23 stopnie. Nad morzem to w ogóle sztorm i tylko 17. Trzeba w kurtkach przeciwdeszczowych chodzić. Więc ja mam prośbę do was, taką wielką. Zróbcie wakacyjną atmosferę. Dajcie znać, jeśli teraz czujecie się wakacyjnie, jest wam dobrze. Czekam na głosówki, bardzo wakacyjne głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, dlaczego czujecie teraz wakacyjną atmosferę. Może całą rodzinką, niezależnie od pogody, jedziecie, pędzicie teraz autostradą w kierunku morza albo w jakimś innym wakacyjnym kierunku, no to się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może teraz przeżuwacie gofra nad Bałtykiem, to też poproszę głosówki. Ja ze swojej strony dołożę Italo Disco. Ten numer też robi wakacyjną atmosferę. Zostańcie z Radiem SK.

0: Sujo, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w Esce, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
1: Eska. Eska. Summer.
4: W Radiu SK codziennie sprawdzamy dla Was, gdzie jest letnia impreza, nawet jeśli to lato powoli się kończy, cały czas jest wakacyjnie. Dzisiaj można to poczuć w Gdańsku, przed nami drugi dzień festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Kaśka Sochacka, bracia Kacperczyk, Wiktor Waligura czy Ewa Farna. Za tydzień festiwal wpadnie do Wrocławia, a tydzień później do Poznania. Dzisiaj głośno będzie też w Opolu, tam coś dla fanów rapu, Opole Rap Scena. Dzisiaj zagra m.in. White 2115, Jank Leosia, Fukajczyka z Bałaganę, a w poniedziałek Sopot stanie się najbardziej imprezowym miejscem w kraju. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia. To w Operze Leśnej. A na Placu Zdrojowym w Sopocie stanie nasza specjalna strefa Radia Eska. Tam spotkacie eskową ekipę i zgarniecie nasze gadżety.
1: Eska. Eska. Summer City.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Muzyką się żyje.
4: Lato się jeszcze nie kończy, spokojnie. Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Przed nami kolejny przystanek Eska Music Tour. W przyszły weekend będziemy w Starachowicach, a razem z nami oczywiście gwiazdy na scenie. W sobotę na Eska Music Tour zagra Fukaj i Young Iggy, a w niedzielę Bryska T. Love. I on, król Latino z Kolim. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a tymczasem minuta po godzinie 17. Ja szukam osób w najbardziej wakacyjnych nastrojach i proszę bardzo, dostałem zdjęcie na eskowym messengerze od naszego słuchacza Gaza, który wysłał zdjęcie jeziora i wędki, czyli on już dostał wolne od żony, a wy nagrywajcie się na eskowym messengerze. Czekam na wakacyjne głosówki. Łukasz.

Duńczyk, witajcie. I jeśli też macie już wolne, no to proszę bardzo, można gwizdać z brzuchem do góry. Mam nadzieję, że ten brzuch do góry odbywa się na przykład na plaży. Chociaż tam podobno teraz wieje. Dawid Podsiadło nam tu gwizdże. 2 po 17 to są hity na czasie.

0: Dani z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Gramy dla wszystkich zapracowanych w tę sobotę, dodajemy wam sił. Tak jak nasz słuchacz Maciek na przykład.
1: Siema SK.
0: No siema.
1: Właśnie wyjeżdżam z Olsztyna, jadę do Elbląga na wesele. Ale nie jako gość, jako usługodawca. Pozdro.
0: Pozdro, a czyli pewnie drink bar, co tam może być? Może fotograf albo ten ktoś od tortu. Ja zawsze podziwiam usługodawców na weselu, bo oni zawsze muszą siedzieć na weselu do rana, do tej wyznaczonej godziny. Oni nie mogą jak taki zwykły gość powiedzieć do drugiej połówki, dobra, chodź, idziemy do domu. I wtedy wstają, żegnają się z młodymi i wychodzą. SK dodaje wam sił, za chwilę m.in. Farruko i Pepas. Radio
2: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Ten dzwonek daje nam znak, że to jest dobry moment na przerwę przy sobotnich obowiązkach, bo już za 24 minuty godzina 18. Age w Radiu SK, u nas cały czas są wakacyjne hity na czasie, a w Chinach padł kolejny rekord. Wcześniej wam mówiłem, że chiński robot pobił rekord w biegu na 100 metrów, a teraz chiński pociąg bije rekord, słuchajcie. Rekord w przyspieszeniu. Pociąg rozpędził się od 0 do 800 km na godzinę w zaledwie 5,3 sekundy. Jeju, jak to dobrze, że u nas takie pociągi nie jeżdżą, słuchajcie, bo u nas to przynajmniej na spokojnie, bez stresu można sobie postawić kawę na tym stoliku w przedziale. Radio
1: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dobry dzień zaczyna się od dobrego jedzenia. Boks szczęścia. Dieta pudełkowa dla ceniących smak i wygodę. Teraz nowa cena cennikowa. Już od 35,99 zł dziennie. Zamów na www.boksyszczęścia.pl. Zdrowie, czas, wygoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Ale ten numer fajnie napędza. Chubby Romeo w Radio SK to są wakacyjne hity na czasie. To był numer z dedykacją dla tych wszystkich, którzy dzisiaj się nie wyspali przez wiatr, tak jak Paweł Karpiński, który jest w studiu. Cześć Paweł.
1: Dzień dobry, cześć. Cały czas tłukło, nie mogłem spać, coś wentylacja hałasowała, więc od 6 na nogach.
0: Ani spać, ani się położyć, jak mawia klasyk. Jeśli to też was dopadło, to spokojnie, od tego jest właśnie imprezka. Żeby się dobrze nakręcić, żeby ziewania nie było. Co tu dobrego w planie?
1: No, będzie Papa Ute od Stromaja, to chyba obudzi każdego.
0: Papa Ute. I można spędzać tak sobotni wieczór z Radiem SK. Paweł Karpiński i imprezka już teraz w Radiu SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Wakacje trwają, a SK sprawdza, gdzie można spotkać letnią imprezę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. Już jutro największe lekkoatletyczne wydarzenie w tej części Europy. Do Polski przyjadą prawdziwi mistrzowie. Przed nami Silesia, memoriał Kamili Skolimowskiej. Na stadionie w Chorzowie pojawią się takie gwiazdy jak Armand Duplantis, czyli wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce, ale będą też polskie gwiazdy jak Ewa Swoboda, Natalia Bukowiecka czy Pia Skrzyszowska. A dzisiaj dzień drugi bardzo klimatycznej imprezy w Iłowej w województwie lubuskim. Tam trwa festiwal Park Beats, czyli coś dla fanów elektronicznych brzmień. Dzisiaj na scenie m.in. legendarny duet Calvi i Remi. Usłyszeć Explosion.

0: w sobotni wieczór to będzie coś pięknego. A dlaczego ta impreza jest klimatyczna? No bo odbywa się na terenie zabytkowego parku dworskiego wśród wielkich drzew, do tego są piękne światła.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: Przed nami wielkie muzyczne święto. Już w poniedziałek startuje Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia w Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia. A drugi dzień imprezy to walka o bursztynowego słowika. W tym roku nominowana została m.in. Ania Karwan. Ona wystąpi z hitem W to mi graj. I Ania powiedziała w rozmowie z Eską, że będzie to dla niej wyjątkowe przeżycie, bo marzyła o tej chwili już w dzieciństwie i pisała o tym w swoim pamiętniku.
4: Czerwony pamiętnik, na rogu jest napisane imię mojej pierwszej miłości, a w środku, mniej więcej właśnie w sierpniu, jest wpis o tym, że nie mogę się odzywać w domu, bo mama ogląda konkurs bursztynowego słowika, kiedyś jej pokażę, że stanę na tej scenie. To jest szok. Ja mam ciary, jak o tym mówię, za każdym razem, ale to naprawdę się stało i wiesz, dla mnie to jest bardzo metafizyczne przedsięwzięcie, to co się dzieje.
3: O bursztynowego słowika powalczy też m.in. Kuba i Kuba, Jeremi Sikorski, Natalia Mujanga czy Jowi. Eska też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu na placu zdrojowym stanie Strefa Radia Eska, w której będzie można spotkać się z naszą ekipą i zgarnąć nagrody.
2: Impreska.
3: Sopockie emocje ruszają w poniedziałek, ale my dzisiaj świętujemy weekend. Oczywiście najlepszą sobotnią imprezką w Radiu SK. Tame Impala zaczyna, później Papa Uta od Stromae, będzie Sanak, będzie Kali Remi, będzie Explosion i będę ja, Paweł Karpiński. Dobry wieczór.

0: nie ma dobrej imprezki bez tego hitu. To Calvi i Remi w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A to jest na pewno udany weekend dla fanów Sobla. Właśnie dostani nowy singiel z jego udziałem. Za produkcję odpowiada Francis, a tytuł tego numeru to One Day in Poland. No i właśnie tekst mamy rozumieć nieco dwuznacznie. Niby na pierwszy rzut ucha jest o kobiecie, a tak naprawdę chodzi o Polskę. Francis i Sobel już teraz w Esce.
1: To jest premier.

0: chwila oddechu w sobotniej imprezce w Radiu SK to Sienna Spyro i jej Great Expectation. Przepiękny głos. Miałem okazję zobaczyć Siennę na żywo i na koncercie robi naprawdę ogromne wrażenie. Tymczasem wy meldujecie się już na eskowym Messengerze i fantastycznie, bo sobotnia imprezka należy do was, więc padajcie śmiało z głosówkami na nasz eskowy Messenger. Dla najlepszych będą oczywiście nasze prezenty, a za chwilę gramy kolejne hity na czasie. Dawid Podsiadło i Armin Van Buren już na was czekają.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Zapraszamy.
3: Toyota Knedler zaprasza do odwiedzenia salonu w Elblągu. Kazimierzowo 4P.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: jedyny i niepowtarzalny som w Radiu SK. Wiem, że pogoda może dzisiaj nie jest w pełni wakacyjna, nie mamy upałów, opady deszczu też gdzieniegdzie w Polsce się pojawiają, ale to absolutnie nie przeszkadza nam, by w SC wyciągnąć dla was teraz wakacyjny klasyk.
1: SK. Hity na czasie.
0: To IO i Rapture, czyli klasyka muzyki dance, tak, też gramy w SC na 16 minut przed 19.

część przygód Spidermana w kinach, dlatego też wiraluje piosenka z poprzedniej części Spidermana, czyli właśnie ta, Sunflower. To Post Malone i Swae Lee na 4.

Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Udało się w duecie z bratem, teraz chcę to zrobić solo. Kasia Sienkiewicz zawalczy o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Wystąpi z kawałkiem Były momenty i jak przyznała w rozmowie z Eską, statuetka nie jest dla niej najważniejsza.
11: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być.

0: I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwan ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni słuchając ich.
1: Top of the Top Sopot Festival już w poniedziałek rusza. Jeżeli nie możecie tam być, no to słuchajcie, wrzuć na luz w Radiu SK na żywo z Sopot.
2: Impreska.
1: A my mamy prawie dwie minuty po 19:00. Tu sobotnia imprezka w Esce. Zaczynamy z Łatwo Gangiem, później będzie Liza Tiboniem, Swedish House Mafia i Damiano Dawid. No to co? Najlepszą playlistę mamy już przygotowaną, można odpalać. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Summer, 13 po 19, a teraz poznajcie gościa, o którym jest teraz głośno.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I będzie coraz głośniej, on może stać się ważną postacią na polskiej rapowej scenie. Nazywa się MJ Deli i niedawno wypuścił swój singiel Deli Supreme i on się stał potężnym wiralem, dlatego z przyjemnością witamy go na playliście Radia SK. Posłuchajcie Deli Supreme już teraz.

0: To Robin Schulz i jego nowy singiel w Radiu SK, Take It Slow. Bardzo fajnie brzmi na 28 minut po 19. No i pamiętajcie, że Robin Schulz jest jedną z gwiazd, która miksuje dla was najlepszą imprezową muzę w ramach SK Live Remix. Będzie czekał dzisiaj o 1 w nocy i obiecał najlepszy set klubowych dźwięków. A o północy, godzinę wcześniej, przed Robinem Schulzem, James Hype. On też nie pozwoli wam zasnąć. A za chwilę w Esce przypominamy sobie wielki hit Lolly Young, to będzie Messi.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej.

0: potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elderbrook, Eli and Poor, Ferry Corsten, Matsu, Matame. Zdobądź swoje bilety na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata.
1: I po reklamie.

Ostygnie lato w Radiu SK. Panowie tutaj w tym singlu brzmią na wyluzowanych, ale pewnie w tym momencie mają już taką lekką tremę, bo dosłownie za moment, już we wtorek, staną do walki w konkursie o bursztynowego słowika na festiwalu Top of the Top. Więcej o tym i więcej o chłopakach powiem punktualnie o 20 w SC, a jeżeli chodzi o sam festiwal Top of the Top, no to wszystko, co będzie działo się na miejscu, pokażemy też wam w naszych social mediach, ale jeżeli wybieracie się do Opery Leśnej, no to tam na pewno znajdziecie nasz eskowy kamper z całą fantastyczną eskową ekipą. Będzie Kasia Węsierska, będzie Michał Hanczak, Ola Kot i Mati Fuczyło, więc czekamy na was w Sopocie.

nasz wakacyjny zestaw, czyli leżak z logo Radia SK i do tego jeszcze głośnik Bluetooth. Jeżeli macie ochotę na takie prezenty, no to wpadajcie do naszej aplikacji, jeszcze zdążycie się zgłosić, a do 20 brakuje nam 5 minut.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Eska. Eska.
10: Eska Summer City, Dawid Jakubowski. Dziś wysyłamy Was do Susza. Tutaj drugi i ostatni dzień czwartego zlotu ciężarówek i drugiego zlotu motocyklowego. Dziś dzień koncertowy zwłaszcza. Na scenie pojawili się Muslinger, jeszcze grają Pudelsi, będzie też dekoracja jeszcze Night Run Susz. Mistrz ciężarówek, na to na pewno zdążycie. I na koniec zabawa taneczna. Trwają wielkie przygotowania do już 8. biegu przełajowego imienia księdza Józefa Dębieńskiego w Radomnie. Ten odbędzie się 30 sierpnia. W Radomnie, w gminie Nowe Miasto Lubawskie, tu będą dystanse krótki 6 km, dłuższy 12, Nordic Walking 6 i będą też 3 dystanse dla dzieciaków od 200 do 750. 30 sierpnia zbiórka w południe na boisku szkoły w Radomnie.
9: Eska.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Muzyką się żyje.
11: Już za kilka dni bursztynowy Słowik poleci do kolejnego artysty. Przed nami Top of the Top Sopot Festival i jednym z najważniejszych punktów tej imprezy jest konkurs o tę legendarną nagrodę. Wśród nominowanych są m.in. Kuba i Kuba, dla których bursztynowy Słowik to coś wielkiego.
12: To przede wszystkim jest dla nas bardzo ważna nagroda, też z tej perspektywy, jaką ma historię. I ta historia jest bardzo odległa. Nas na świecie nie było jeszcze w planach, tak nie byliśmy. Jak już pierwsze bursztynowe słowiki wędrowały do artystów, więc to zawsze jest ogromne wyróżnienie i no ta legendarność nagrody na pewno w tym pomaga.
13: Tylko chciałem powiedzieć, że Opera Leśna to jest w ogóle też miejsce, w którym my czujemy po prostu, że to jest coś wielkiego.
11: Kuba i Kuba wystąpią w Operze Leśnej z hitem Stygnie Lato, doskonale znacie go z Radia Eska i my też wybieramy się na Top of the Top Sopot Festival. Już od poniedziałku zapraszamy do strefy Radia Eska na Placu Zdrojowym, tam spotkacie naszą ekipę i zgarniecie eskowe gadżety.
12: To przede wszystkim...
11: O, nie tu, nie tu.
9: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
3: Eska. Eska.
11: Przyciski się mylą, ale spokojnie. Kolejne hity na czasie już przygotowane. Wszystko poleci zgodnie z planem. Będzie duet, który pojawi się też w Sopocie. To Margaret i Dawid Kwiatkowski. Ale wcześniej Dua Lipa i Kygo. Tu sobotnia imprezka w Esce. Paweł Karpiński. Dobry wieczór. No i nasze wakacyjne gadżety, czyli leżak eskowy z głośnikiem Bluetooth. Za chwilę do zgarnięcia zgłaszajcie się w eskowej apce.

0: Niegrzeczna Rihanna w Radiu SK to Rude Boy, a w naszej eskowej apce swoje wakacyjne przygody opisała Kama. Czy były one niegrzeczne? No nie wiem. Hej Kama.
1: Hej SK.
0: Tak czytam, że zrealizowałaś około 90% swoich planów, po czym wymieniasz mycie okien, malowanie chaty. No Kama, czy naprawdę wakacyjne wakacje to zawsze muszą być te remonty i wielkie porządki?
1: Ale ja myślę, że tak połowę Polaków, wiesz, w okresie urlopowym odświeża chatę, robi porządki, no rzeczy, na które nie mamy zwykle czasu.
0: No ale powiedz proszę, czy tam znalazło się trochę czasu na jakieś przyjemności poza remontami?
1: Tak, pewnie byliśmy na fantastycznym weselu z mężem, także... Pobawiliśmy się.
0: I tutaj właśnie a propos męża napisałaś, że była też pierwsza przejażdżka na motorze. Jak rozumiem, mąż pewnie jeździ na co dzień i w końcu udało mu się ciebie namówić, czy jak to było?
1: Wiesz co, długi czas się zbieraliśmy do tego, aha, ale akurat przydarzyła się taka okazja, że dzieciaki mieliśmy u dziadków, więc mieliśmy czas dla siebie, więc wybraliśmy się. No a druga sprawa, musiałam skompletować też odzież na motor, no więc... No wiesz, kask te sprawy.
0: No, bezpieczeństwo przede wszystkim, ale tak napisałaś, że 90% planów zrealizowane, to zastanawiam się, jakie jest te 10% pozostałe, którego nie udało się zrealizować. Który?
1: Wiesz co, historia jest taka, że my sobie zrobiliśmy taką listę na lodówce, no i tam było takie właśnie mycie okien, malowanie ścian, wymycie piekarnika, okapu długo jeszcze.
0: To całe szczęście, że te 10%, czyli mycie piekarnika i tak dalej zostało.
1: Poczeka na święta.
0: Do tej listy na lodówkę, dopisz sobie proszę teraz tam, leżenie na eskowym leżaczku, słuchanie hitów na czasie z eskowego głośnika Bluetooth, bo to teraz te prezenty wysyłam do ciebie i mam nadzieję, że sprawią ci dużo przyjemności.
1: No pewnie, dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę. A w Esce teraz Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. To DNA, mamy 17 po 20.

na Stanach w Radiu SK. Kapitan, tak się nazywa i brzmi fantastycznie. To jest niespodzianka dla fanów Stanach na chwilę przed jej finałowym koncertem na PGE Narodowym 4 września. Ten ostatni koncert z obecnej trasy Stanach i pewnie kapitan będzie do usłyszenia na żywo. Trzymamy kciuki. Tu Radio SK, tu sobotnia imprezka. Za chwilę u nas Calvin Harris.

to Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeated w Radiu SK, a te dźwięki chyba rozpozna każdy. Natasha Bedingfield, jej Unwritten już teraz w imprezce. Mam nadzieję, że wywoła sporo uśmiechu. Za chwilę Zalia z nowym singlem Tylko kochaj mnie. Tak gra SK w sobotni wieczór.

0: Eska Summer City.
1: Eska Summer City, Dawid Jakubowski, zaglądamy do klubów i dyskotek. Dziś możecie udać się do Biesiady Leśna w Iławie, tu Playboysi zagrają, za sterami DJ François. W letniej strefie D&B z kolei wspomnienie lata i za sterami DJ w ramach imprezy Summer Night DJ. Avi Bizie Gwiździny, impreza pod hasłem Oj wymasuj mnie Romanie, będzie też impreza dla 30-latków i Virgomania. Jutro polecamy wam udać się do Iławskiego Amfiteatru. Od 17:00 tu za zupełną darmochę posłuchacie sobie orkiestry Dentei z Iławy Amodi, a ta będzie grała w ramach muzycznego wspominania i inspiracji kapelmistrza Bogdana Olkowskiego. Coraz bliżej dni Lubawy, te od 27 sierpnia, od czwartku do soboty 29 na scenie będą się pojawiać Boysi, Golec Orkiestra, Carlos z Bad Boys Blue, Natalia Schroeder, Grupson, Kubańczyk Tulski i Daj to głośniej.
0: Eska. Eska.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Muzyka się żyje.
4: To dla nas spore zaskoczenie.

0: Tak Emo i Sarsa komentują nominację do bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Artyści nagrali razem kawałek Zostań i jak przyznali w rozmowie z Eską, nie spodziewali się, że zostanie doceniony.
1: Ogromne zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo gdzieś tam jak zgłoszenie było wysłane bardzo spontanicznie i nawet nie liczyliśmy na to. Po prostu lubimy tą piosenkę i ona też już ma trochę czasu.
2: Sama nominacja jest już wielkim wyróżnieniem. Każdy artysta lubi, jak się go czasami, wiesz, poklepie po ramieniu i powie, że to, co zrobił, jest fajne i że zasługuje na jakieś, na nominację chociaż.
0: Top of the Top Sopot Festival startuje już w poniedziałek, a zdobywcę bursztynowego słowika poznamy dzień później, we wtorek. O nagrodę walczy jeszcze m.in. Kasia Sienkiewicz, Jeremi Sikorski czy Ania Karwan, a Eska pokaże Wam, jak to będzie wyglądało od kulis. Obserwujcie nas na Instagramie.
3: Impreska.
0: Minuta po 21, a w Esce już teraz najlepszy zestaw hitów na czasie i do samochodu, i być może na domówkę, jeżeli taką macie dzisiaj w planach. Lady Gaga zaczyna, później Alvaro Soler i Alan Walker. Będzie też kolejna muzyczna premiera. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Berserker w radiu SK 14 po 21. Tego gościa graliśmy wam jako pierwsi w Polsce i teraz czas na kolejne nowe rzeczy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Liwka, której głos wydaje mi się doskonale znacie z ostatniej płyty Taco Hemingwaya, także z hitowego kawałka Zakochałem się pod apteką, teraz wydaje solowy materiał i bym powiedział, że eksperymentuje z takim lekko elektronicznym brzmieniem. Jej nowy numer Poza Tobą Nic ma mega klimat. Doskonale zabrzmi, jeżeli jesteście teraz w samochodzie. Do nocnej jazdy jest po prostu idealny.

prosto z wielkiego ekranu na antenę Radia SK. Tame Impala i Loser, czyli kawałek z najnowszego filmu o przygodach człowieka pająka, prawie w pół do dziesiątej wesce, a w tym momencie na warszawskim Bemowie finał trasy męskiego grania. Niebawem na scenie pojawi się trio Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. No bo to oni w tym roku stworzyli hymn tej imprezy, czyli kawałek Nareszcie. My zagramy go już za moment w Radiu SK. No i oczywiście trzymamy kciuki za pogodę, by ona nie pokrzyżowała dzisiaj tych koncertowych planów w Warszawie.

Letka i dwa dni w Radiu SK. Tu sobotnia imprezka na zegarach. Pomału, pomału 22. Brakuje nam do niej 20 minut, ale my nie zwalniamy tempa. Wręcz przeciwnie, my zamierzamy się dopiero rozpędzić. Justin Bieber i Sorry już teraz w SC. Outcast i Hey Ya to za moment, a przed 22 na pewno najnowszy singiel

Tak smakuje mango od Sylwii Grzeszczak. To jej najnowszy singiel. Proszę się częstować, na pewno dla każdego wystarczy. Mamy 3 minuty do 22. Za chwilę wracamy do hitów na czasie. No i pamiętajcie, punktualnie o

nocy. SK Live Remix. Najpierw James Hype, później Robin Schulz. Oni na was czekają, a ja zapraszam jutro po 9 rano do Radia SK. Będę na was czekał. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę.

0: Polska Summer City, Dawid Jakubowski. Lato ku końcowi się ma. I na zakończenie wakacji wielka impreza w Lubawie. Dni Lubawy się odbędą. Tutaj od czwartku będą imprezować 27 sierpnia. Pierwszego dnia od 19 koncerty Kubańczyka, Grupsona, potem DJ. Drugiego dnia w piątek Boysi, Carlos, ex Bad Boys Blue i Daj to Głośniej. Na koniec dyskoteka. No a ostatni dzień, sobota 29 sierpnia, to w Lubawie impreza przy brzmieniach Natalii Schroeder, Kolec Orkiestry. Będzie też pokaz fajerwerków, koncert Tulskich i na koniec dyskoteka z DJ-em. Warto zaznaczyć, że każdego dnia inny DJ będzie wam przegrywał. Pierwszego dnia Speed, drugiego Benny, trzeciego Lewy. A teraz niełatwe zadanie, bo trzeba znaleźć piżamę. Jeszcze taką wyjściową by się przydało. Piżama Party w Iławskim Kinie odbędzie się. Nocny maraton Władcy Pierścieni 29 sierpnia od 17.30.
1: Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.